0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.

0: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Dzisiaj MGW, skoro świt wydaje ostrzeżenia burzowe, po czym ostrzeżenia są anulowane, troszkę niepewna sytuacja pogodowa zatem i trochę nie wiadomo, czego się dzisiaj w tej prognozie pogody spodziewać. W każdym razie wygląda na to, że póki co ostrzeżenia dotyczące południowej Wielkopolski, tego najniższego żółtego stopnia, są obecne ostrzeżenia przed burzami po godzinie 17 wieczorem i w nocy, zatem póki co to ostrzeżenie jeszcze anulowane nie jest, więc takie prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska jest oczywiście możliwe. Dzisiaj trochę chłodniej, 25 stopni, to jest temperatura maksymalna prognozowana na dzisiaj. Póki co jeszcze sporo chmur i umiarkowany wiatr wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 8.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Zwrot w sprawie Wołynia. Ustępstwa deklaruje prezydent Ukrainy. Francja i Anglia. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach. Gwałtowne burze nad Polską. Straż pożarna miała dużo pracy. Michał Pierzchała, dzień dobry. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To najnowszy komentarz premiera Donalda Tuska, po tym jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Według badaczy zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu. Dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
8: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
7: Na jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie, musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś także ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia wydane przez synoptyków obowiązują dla całej wschodniej połowy kraju, a także dla województwa opolskiego i dla części Wielkopolski. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Rząd odpowiada, że prace trwają. Resort nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po godzinie 8. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Damian Klimiński w ten sobotni poranek z wami. Szangaj również już melduje się w głośnikach. W kolejce także Jasiek Piwowarczyk, będzie m.in. Offenbach, Dawid Podsiadło, cała masa świetnej muzyki na weekend, więc zostańcie z nami.
9: Co ty

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: 14 minut po godzinie 8 i 18 lipca w kalendarzu. To znaczy, że słońce wstało dzisiaj już o 4:58, zajdzie o 20:58 i równo dzień trwa 16 godzin. Do końca astronomicznego lata jeszcze sporo, 66 dni. Rozpoczęliśmy także weekend na całego. Przy okazji mamy co świętować. Wśród w kalendarzu świąt nietypowych m.in. Światowy Dzień Słuchania. Ten na nas czeka. Mamy także Dzień Kawioru, a więc czas na odrobinę luksusu. A jeśli ktoś planuje na przykład dzisiaj grilla, to a propos kawioru, nie wiem czy wiecie, ale wersja grillowa również istnieje. Niektórzy w takich bardzo wąskich kręgach nazywa się też go po prostu mianem kaszanka.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga, szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
3: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na jubileuszową, tegoroczną edycję Biesiady Folkloru. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu organizuje tę imprezę już po raz 28. Chodzi oczywiście o Biesiadę Folkloru Ziemi Kalickiej 2026, czyli regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Odbędzie się on dziś i jutro w Brzezinach, w ten weekend, ale ogólnie to jest impreza, która odbywa się już od 50 lat dokładnie, bo od pierwszej edycji tego przeglądu sporo czasu minęło. Pierwszy odbył się w 1976 roku. Przed nami dwa dni przeglądu konkursu dla zespołów, kapel, artystów ludowych, ale oprócz tego będą oczywiście i warsztaty, i targi sztuki ludowej, i będą nasi twórcy z regionu kalickiego i będzie też oczywiście potańcówka. Wszystko to właśnie w Brzezinach będzie miało miejsce. Będzie też specjalna wystawa poświęcona 50-leciu Biesiady Folkloru. W tegorocznej Biesiadzie Folkloru weźmie udział około 340 uczestników z całej południowo-wschodniej części Wielkopolski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Dzisiaj wydarzenie startuje o godzinie 16, jutro startuje o godzinie 11, a wstęp na wydarzenie jest wolny. Jeśli chcecie sprawdzić pełen program wydarzenia, to zajrzyjcie na naszą radiową stronę.
0: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ceny paliw coraz bliżej 8 zł. Sytuacja na Bliskim Wschodzie niestety cały czas bardzo, bardzo gorąca. Siódma noc z rzędu bombardowań Iranu za nami. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Już o godzinie 9:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Dzisiaj w ciągu dnia na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski maksymalnie zobaczymy w okolicach 25 stopni. Dzień z większą ilością chmur. Niewykluczone są przelotne opady i lokalne burze, które nie powinny dziś przynosić większego zagrożenia. Jeśli chodzi o wiatr, póki co słabo i później wiatr umiarkowany będzie wiał z kierunku zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 9.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Większość Polski z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy. Michał Pierzchała. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia, wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozieł.
8: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
7: Amerykanie zakończyli siódmą z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 9:00.

0: can save the world.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

A od wczoraj w kinach można oglądać Odyseję w reżyserii Christophera Nolana, jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich lat, o którym było głośno długo już przed premierą. No właśnie, jak Nolan postanowił zaadaptować historię, która została przez Homera, najpewniej przez Homera, bo nawet tego nie możemy być pewni, tak dawno to miało miejsce. Jak to wszystko będzie wyglądać na ekranie? Na pewno będzie to zjawiskowy obraz. Christopher Nolan przecież jest z tego znany, chociażby ostatni Oppenheimer. A na ekranie Kina Centrum dzisiaj aż dwie okazje do tego, żeby Odyseję Nolana obejrzeć. Pierwszy to w ramach kameralnego seansu w sali studyjnej Kino Kawka. Tam można wygodnie zasiąść na kanapie i taki film obejrzeć przy kawie, przy ciastku. To o godzinie 18, a o godzinie 19 na dużej sali w Kinie Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu też Odyseja na ekranie. Nieco wcześniej, dzisiaj o godzinie 15.20 na młodszych nieco widzów, ale właściwie na wszystkich czekają Minionki o 17.00 zaproszenie. A teraz już w głośnikach 4 pory roku Wiktor Waligura.

0: Lego. Lego.
1: Shakira za nami na antenie Radia Centrum. Nie wiem, czy Shakira jeździ rowerem. Musiałaby najpierw schować loki pod kask, podejrzewam. Ale wiemy, kto może na takim rowerze pojeździć i kiedy i gdzie, prawda?
2: Mogą mieszkańcy aglomeracji kaliskiej pojeździć sobie na rowerze w przyszłą sobotę i to tak wspólnie. Poznać się, poznać okolice, bo jest organizowany rajd. Ten rajd miał się odbyć w tamtym miesiącu, ale przeszkodziła pogoda, więc...
1: To teraz już musi się odbyć. Tak.
2: Teraz musi. Nie wiem, co na to pogoda.
1: Musi się posłuchać tym razem.
2: Organizatorzy liczą, że będzie sprzyjająca.
1: My też na to liczymy. Więcej informacji o nadchodzącym rajdzie posłuchajcie w wiadomościach z regionu już o 8.30.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
5: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje. Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość. 7 dni w tygodniu. W godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga, szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Reklama.

0: 9:30 w tej chwili już na zegarach. Czas na pierwszą dzisiaj porcję informacji z regionu południowej Wielkopolski, a te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od pieniędzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w powiecie kaliskim. Zachęcimy do wzięcia udziału w rajdzie aglomeracyjnym i powiemy o Złotej Lenie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 6 kaliskich gmin zrealizuje projekty wspierające aktywizację i edukację osób starszych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku z dofinansowania z funduszy europejskich dla Wielkopolski na zajęcia na UTW. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 1 000 000 zł.
3: Są to konkursy realizowane w ramach lokalnej grupy działania Kraina Nocy i Dni. To wsparcie otrzymują gmina Ceków Kolonia, ponad 200 tysięcy złotych, gmina Koźminek prawie 200 tysięcy, gmina Godziesze Wielkie 137 tysięcy, gmina Lisków 160 tysięcy, gmina Stawiszyn 150 tysięcy złotych i gmina Blizanów 165 tysięcy złotych.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W ten sposób zarząd województwa wielkopolskiego chce zarówno integrować osoby starsze, jak również wspierać ich w dalszej edukacji.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Kalisz stawia na rowery i ekologię. W sobotę 25 lipca ulicami miasta i okolic przejedzie rodzinny rajd rowerowy zakończony piknikiem edukacyjnym. Uczestnicy pokonają około 24-kilometrową trasę prowadzącą przez Kalisz, Nowe Skalmierzyce i Chotów. Start zaplanowano o godzinie 10 z głównego rynku, a meta znajdzie się na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Ugrona.
4: Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz promocja jazdy na rowerze i transportu zbiorowego jako ekologicznych alternatyw dla samochodów osobowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Kaliskiego Urzędu Miasta. Po zakończeniu rajdu na uczestników będzie czekać piknik edukacyjny. W programie znalazły się m.in. mobilne miasteczko rowerowe z torem przeszkód, pokazy, konkursy, atrakcje dla dzieci, bezpłatny przegląd techniczny rowerów oraz poczęstunek. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zapisy prowadzone są do 23 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Kalisza. Osoby, które zgłosiły swój udział w pierwotnym terminie, czyli 28 czerwca, proszone są o wypełnienie nowego formularza. Lena Kanicka z klubu sportowego Stal LA Ostrów ze złotym medalem w skoku w dal podczas rozpoczętych w piątek w Zamościu Mistrzostwach Polski U20. Radość z triumfu jednak nie było, bo Kanickiej 12 cm zabrakło do wypełnienia minimum na Mistrzostwa Świata do lat 20.
5: Lena Kanicka do Zamościa pojechała jako liderka list rankingowych z najlepszym tegorocznym wynikiem 6 m i 7 cm osiągniętym podczas otwartych mistrzostw Ostrowa Wielkopolskiego. Celem ambitnej zawodniczki stali było nie tylko zdobycie złotego medalu, ale przede wszystkim wywalczenie minimum na Mistrzostwa Świata U20 w Eugene, które PZLA wyznaczył na 6 m i 25 cm. Kwalifikacje faworytka wygrała z wynikiem 5 m i 92 cm. 15 miejsce z nowym rekordem życiowym 5,52 zajęła Maria Błaszczyk, a 17 z rezultatem 5,37 metra Zofia Nosy. W finale Lena Kanicka rozpoczęła nerwowo, ale w trzeciej serii skoczyła 6 m i 6 cm, co dało jej prowadzenie. W kolejnych próbach atakowała minimum na Mistrzostwa Świata U20. Najbliżej celu była w ostatnim skoku, kiedy to poszybowała na 6 m i 13 cm. Po konkursie, zamiast cieszyć się ze złota, skoczkini w dal Stali Ostrów zalała się łzami, bo wyjazd do Stanów Zjednoczonych był tak blisko. Zabrakło 12 cm. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
0: Reklama.
9: Minął

0: minut zostaje do godziny 10, a ja zaglądam w międzyczasie na profil Kalickiego Łowcy Burz. Jak to będzie z tą pogodą dzisiaj dokładnie? Poczytajmy zatem według tych ustaleń z dzisiejszego poranka. Jak pisze Mateusz, widać większą ilość chmur oraz niewykluczone przelotne opady i lokalne burze, które nie powinny przynosić większego zagrożenia. Widoczne są także przejaśnienia, a rozpogodzenia. Temperatura maksymalna 23-26. Wiatr w porywach umiarkowany z kierunku południowego zachodu. Ciśnienie atmosferyczne niewiele będzie się zmieniać. Dopiero w późniejszym czasie może rosnąć oraz nieznacznie wahać się w południe. W Kaliszu nad poziomem morza wskaże 110 hektopaskali. No właśnie, czyli te burze faktycznie lokalnie mogą się pojawić, a ostrzeżenia tego najniższego, pierwszego stopnia także się pojawiają. Nie tylko w naszym regionie, ale w naprawdę sporej części kraju, w niektórych częściach kraju, to są te najwyższe alerty. I o tym też będziemy mieli okazję posłuchać niebawem, bo kolejna porcja informacji o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
3: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 25 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Sporo chmur, ale możliwe też i przejaśnienia. Umiarkowany wiatr wieje dzisiaj z kierunków zachodnich. Możliwość wystąpienia lokalnych burz, ale także i przejaśnień dzisiaj w pogodzie. Pogoda dość niepewna. Dzisiaj po południu i wieczorem, w nocy obowiązywać będą ostrzeżenia burzowe tego najniższego żółtego stopnia, pierwszego stopnia, więc też można spodziewać się opadów. Miejmy nadzieję, że i wszystko na to wskazuje, że raczej jeśli te burze i opady się pojawią, to będą one dużo łagodniejsze niż te wczorajsze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 10.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Burze z gradem. Alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa. Wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Michał Pierzchała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć między innymi chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
8: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
7: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Prawie 4 minuty po godzinie 10.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 15 minut już po godzinie 10, a dzisiaj wieczorem, dzisiaj o 23. Przedostatni, mecz mundialu. Przedostatni, czyli finał pocieszenia, tak możemy to spotkanie nazwać. Mecz o trzecie miejsce między Anglią i Francją. No, z tym, że dla tych drużyn to jest absolutnie żadne pocieszenie. Trochę mamy tutaj absurd tego meczu o trzecie miejsce. No, okazuje się, że ani Francuzi, ani Anglicy w ogóle w tym meczu nie chcą grać i zagrają, ale trochę jak za karę. Francuscy dziennikarze donoszą, że nastroje panujące u Kyliana Mbappe są bardzo ponure, jak i u całej jego drużyny. Francuzi w ogóle chcą wystawić rezerwowych na to dzisiejsze spotkanie. No, jeśli Anglicy też tak zrobią, to pokaże to, że ten mecz za dużo sensu nie ma. No, inna sytuacja jest zupełnie, kiedy w tym meczu o trzecie miejsce mierzą się takie drużyny, jak to już bywało w historii Maroku, Korea Południowa czy Turcja. No, ale przecież wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że takie drużyny jak Anglia czy Francja, no to przyjechały tutaj po to, by wygrać puchar, ewentualnie, żeby chociaż zagrać w finale, a nie absolutnie w tym finale pocieszenia.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: O kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka, wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To będzie taka historia ku przestrodze, której naprawdę warto posłuchać, prawda?
2: Bardzo ku przestrodze. Powiem o kaliszaninie, który stracił, no, porządną kwotę, bo o 100 tysięcy złotych. Tak po prostu przelał sobie osobie, która do niego zadzwoniła.
1: Dał się oszukać niestety, bo to nie dzwonił bank, to dzwonili oszuści, jak się okazuje. Naprawdę zachęcam do tego, żeby tej historii posłuchać, bo taka sytuacja może przytrafić się każdemu z nas.
2: A przede wszystkim, żeby być ostrożnym, jak ktoś dzwoni i prosi nas o pieniądze.
1: Nawet jeśli na telefonie wyświetla się, że to bank, bądźcie czujni, sami skontaktujcie się z bankiem. Szczegóły już o godzinie 10:30.

0: 10:30 na zegarach, czas na informacje z regionu. Teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od konsekwencji. Po kontroli w przedszkolu w Kraszewicach powiemy o Kaliszaninie, który stracił 100 tysięcy złotych oraz zawodniku najlepszym w Europie obrońcy grającym w barwach MKS.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dyrektorka publicznego przedszkola Mali Odkrywcy w Kraszewicach została odwołana ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Decyzję podjęła wójt gminy Marta Pijanka po kontroli, która według władz gminy wykazała szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.
3: Jak wynika z opublikowanego 9 lipca zarządzenia, kontrole przeprowadzono między kwietniem a czerwcem tego roku po zgłoszeniach dotyczących działalności przedszkola. W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in. zastrzeżenia dotyczące gospodarki finansowej, przestrzegania przepisów prawa pracy, zatrudnienia córki dyrektorki, niewykonywania poleceń organu prowadzącego oraz organizacji pracy placówki. Według ustaleń kontroli nieprawidłowości miały dotyczyć także rozliczania zakupów i czasu pracy, prowadzenia monitoringu w salach dydaktycznych oraz odmowy udostępnienia części dokumentów i nagrań podczas kontroli. Przed odwołaniem dyrektorki wójt zasięgnęła opinii wielkopolskiego kuratora oświaty. Kurator negatywnie zaopiniował zamiar odwołania, wskazując m.in., że organ prowadzący nie wykazał bezpośredniej destabilizacji pracy przedszkola, a część opisanych uchybień miała miejsce już wcześniej. Mimo tej opinii wójt podtrzymała swoją decyzję. Uznała, że ustalenia kontroli uzasadniają natychmiastowe odwołanie dyrektorki. Powołała się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Od zarządzenia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Uwierzył, że dzwoni do niego pracownik Narodowego Banku Polskiego i stracił oszczędności życia. Mowa o mieszkańcu Kalisza, który przelał oszustom 100 tysięcy złotych. W czasie rozmowy telefonicznej złodziej podający się za przedstawiciela banku poinformował 40-latka, że ktoś próbuje zaciągnąć na niego kredyt. Zdenerwowany mężczyzna chciał potwierdzić tę informację, logując się do mobilnej aplikacji. W momencie, kiedy nie mógł tego zrobić, usłyszał, że jego telefon i konto bankowe zostały zhakowane, dlatego musi współpracować z dzwoniącym.
4: Przestępca polecił wtedy pokrzywdzonemu, aby udał się do swojej placówki bankowej i wypłacił gotówkę. Mężczyzna wypłacił z banku 60 tysięcy złotych, które następnie wpłacił zgodnie z przesłanym kodem QR do bitomatu. Następnego dnia miał kolejny telefon z prośbą o wypłacenie kolejnej gotówki. Tym razem mężczyzna wypłacił 40 tysięcy złotych, które również, wykorzystując przesłany kod QR, wpłacił do bitomatu.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Trzeciego dnia oszust podający się za pracownika banku zaczął nakłaniać kaliszanina do zaciągnięcia kredytu w wysokości 170 tysięcy złotych w celu zablokowania możliwości dalszego wyłudzania pieniędzy na dane 40-latka. Ten złożył nawet wniosek w banku i wtedy nabrał podejrzeń. O sytuacji poinformował policję, która potwierdziła mu, że został oszukany. I tu kolejny raz mundurowi apelują o ostrożność. Jeśli ktoś w rozmowie telefonicznej lub odwiedzając nas osobiście prosi o nasze dane jak PESEL i hasła do kont bankowych, od razu powinniśmy nabrać podejrzeń i zgłosić ten fakt policji. Reprezentacja Polski z Tomaszem Kołodziejczykiem z Netland MKS Kalisz nie tylko wywalczyła awans na EHF Beach Handball Euro 2027, ale zawodnik trójkolorowych na turnieju kwalifikacyjnym w Zagrzebiu zdobył tytuły najlepszego obrońcy zawodów. W Beach Handball Championship 2 lata temu Polska wywalczyła złoto, teraz je obroniła, wygrywając wszystkie z 8 rozegranych spotkań. W ten sposób reprezentacja naszego kraju w plażowej piłce ręcznej mężczyzn wywalczyła awans na planowane na przyszły rok na Litwie Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. I duża w tym zasługa Tomasza Kołodziejczyka, obrońcy Netland MKS Kalisz, który nie tylko zdobył złoto z biało-czerwonymi, ale także znalazł się w czwórce zawodników, którzy otrzymali indywidualne nagrody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 25 minut pozostaje do godziny 11. Niewielka burzowa komórka w tej chwili zbliża się do Kalisza. Nasz kaliski łowca burz ją wypatrzył, więc jak ktoś wybiera się w tej chwili na spacer, warto kilkanaście minut poczekać.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: Energii. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.

0: Coś dla tych, którzy kibicują Francuzom w dzisiejszym meczu o trzecie miejsce. Bonjour, pardon, merci. Céline Dion w głośnikach. Katy Perry tymczasem już w kolejce Hot and Cold, a już o godzinie 11 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

0: Szybkie opady, krótkotrwała burza, gdzieniegdzie. Dobrze wypatrzył te burze na swoich radarach Kaliski, łowca burz, który tutaj o takiej małej komórce nas informował na swoich mediach społecznościowych, ale to był tylko mały epizod pogodowy. W dalszej części dnia może nas pogoda jeszcze zaskakiwać, zresztą do tego tematu będziemy jeszcze wracać w prognozie.
1: Reklama.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy maksymalnie 25 stopni, więc wczorajsze burze i opady deszczu całkiem solidne przyniosły pewne ochłodzenie. Do tego towarzyszy nam dzisiaj umiarkowany wiatr wiejący z zachodu, no i co jakiś czas mogą nas zaskakiwać i pojawiać się takie pojedyncze niewielkie burzowe komórki. Mogą one formować się w naszym regionie, zresztą niebawem taka sformowała się w okolicach Kalisza, teraz w okolicach Opatówka. Bardzo niewielkie te komórki burzowe, ale jednak z małej chmury duży deszcz czasami, prawda, jak mówi przysłowie, i to w tej sytuacji się sprawdza. Do tego mamy też dzisiaj w prognozie ciśnienie na dobrym poziomie 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 11.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
7: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
8: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
6: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
9: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne.
6: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do dołka.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3,5 minuty po godzinie 11. To jest przykład dość chłodnej relacji, chłodnej miłości. Zombie Lady w głośnikach Damiana Dawid, a to z kolei gorący włoski temperament. On już w głośnikach, w kolejce Dawid Kwiatkowski w duecie z Kają. Proszę tańcz, więc cała masa świetnego grania. W końcu mamy lato i wakacje.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Daj Daj, czyli Shakira i hymn tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No a kiedy ten mundial się skończy, to co zrobić z tym czasem? Co wtedy oglądać? No na szczęście jest kilka ciekawych możliwości.
1: Warto się wybrać.
0: Między innymi lato i wakacje to jest idealny czas do tego, żeby oglądać kino w plenerze. A bardzo przyjemnym plenerem wydaje się okolica Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tam plenerowe kino letnie w doborowym towarzystwie będzie miało miejsce już 25 lipca. Tam będzie to wydarzenie, które połączy ze sobą nie tylko film, ale i muzykę, sztukę, ale i rozmowy o kinie, a w programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łowoczyńskiego, także koncert kwartetu i między innymi także rozmowa z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem oraz pokaz filmu Con Amore. To 25 lipca. Więcej informacji i szczegółów dotyczących wydarzeń, kulturalnych wydarzeń w naszym regionie znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Radio Centrum z kulturą.

0: pytaj mnie.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
4: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
3: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
5: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
3: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 23 minuty po godzinie 11, więc wielkimi krokami zbliża się kolejna porcja informacji z regionu i w tych informacjach czasami też lubimy pochwalić się sportowymi sukcesami naszych lokalnych zawodników, sportowców.
8: Dzisiaj w sumie tylko się chwalimy takimi sukcesami.
7: To dobry dzień dla bardzo sportu dobry w regionie.
8: Tak, i tak samo będzie tym razem. Powiemy o złocie dla Aleksandry Nawrockiej.
7: Złota Ola.
8: To jest tenisistka stołowa.
7: No to warto posłuchać. Szczegóły już 11.30.

0: 11:30 na zegarach dokładnie w tej chwili w studiu przy mikrofonie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, na co gmina Lisków wyda 100 tysięcy złotych otrzymane z samorządu województwa wielkopolskiego. Powiemy też o śmierci wieloletniego samorządowca z Pleszewa oraz złotym medalu tenisistki stołowej z Wysocka Wielkiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Lisków otrzymała 100 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego na remont gminnego ośrodka kultury. Dzięki dofinansowaniu w budynku wyremontowany zostanie dach i odnowiona będzie podłoga. Środki pochodzą z 6. edycji programu Kulisy Kultury. W tegorocznej odsłonie programu samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na ten cel łącznie 3 miliony złotych. Program pozwala samorządom rozwijać ofertę kulturalną i podnosić standard organizowanych wydarzeń, podkreślił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. W tegorocznym naborze do dofinansowania wybrano 32 projekty inwestycyjne i remontowe, a dotychczas samorząd województwa zatwierdził finansowanie 23 z nich.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie żyje Olgierd Weissnies, były przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych działaczy samorządowych oraz rolniczych w regionie. Miał 67 lat.
4: Blisko ćwierć wieku Olgierd Weissnies był związany z pleszewskim samorządem. Swoją działalność rozpoczął jako radny. Później pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie. Równolegle przez niemal 30 lat kierował Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pleszewie i reprezentował Izbę w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Był absolwentem Szkoły Rolniczej w Marszewie, a wspólnie z żoną prowadził rodzinne gospodarstwo ogrodnicze w Kowalewie. Angażował się w działalność wielu organizacji społecznych, rolniczych. Był prezesem Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pleszewskiej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie. Należał do inicjatorów utworzenia zakładu gospodarczego w Kowalewie i był jego pierwszym przewodniczącym. To z jego inicjatywy powstał konkurs Rolnik Ogrodnik Roku Ziemi Pleszewskiej promujący lokalne rolnictwo. Za działalność społeczną i samorządową otrzymał wiele wyróżnień, w tym tytuł zasłużonego dla rozwoju miasta i gminy Pleszew, odznakę za zasługi dla samorządu wielkopolskiego, odznakę zasłużony dla rolnictwa. Pogrzeb Olgierda Weissniesa w poniedziałek 27 lipca o godzinie 14 w Kowalewie.
2: To największy sukces w historii lokalnego tenisa stołowego. W piątkowy wieczór w Portugalii podczas Mistrzostw Europy Kadetów do lat 15 Ostrowianka Aleksandra Nawrocka zdobyła złoty medal w grze mieszanej.
5: Aleksandra Nawrocka to wychowanka LKS Orzeł Wysocko Wielkiej, działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego. Obecnie reprezentuje barwy KS Bronowianki Kraków i została powołana do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy Kadetów do lat 15. W grze mieszanej w parze z Hiszpanem Ladimirem Majeronowem zdobyła złoty medal. W półfinale polsko-hiszpański duet uporał się z mixtem szwedzkim Emil Ellerman, Sari Beniegard 3-2. W finałowym meczu, który decydował o złotym medalu, Polka i Hiszpan zmierzyli się z najwyżej rozstawionym w turnieju mixtem z Turcji, Gorkemem Ocalem i Elą Sujonter. Pierwszego seta wygrali Turcy, ale kolejne 11-5, 11-6 i 11-5 zwyciężali Ola i Ladimir, triumfując ostatecznie 3-1. Jesteśmy ogromnie dumni z naszej wychowanki. To sukces, o jakim mogliśmy tylko pomarzyć. Nie było w historii lokalnego zawodnika ze złotem mistrzostw Europy. To nawet największy sukces w historii Wielkopolski, jeśli chodzi o tenis stołowy, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko Wielkie, klubu, który wychował tenisową mistrzynię Europy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut południe.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 14 minut już tylko pozostaje do południa, a dzisiaj na ekranach kina Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wyjątkowy film, opowiadający oczywiście o historii Odeseusza. Stara to historia pochodząca ze starożytnej Grecji. Homer jej autorem, no a adaptacja współczesna Nolana może zaskoczyć niektórych, bo Nolan znany jest z tego, że on robi filmy naprawdę z solidnym rozmachem. A ja mam w związku z tym nadchodzącym filmem, który dzisiaj na ekranie, który wczoraj już premierowo można było obejrzeć, ale w kolejnych dniach, w tym też dzisiaj, będzie można obejrzeć oczywiście pewną niespodziankę.
1: Teraz konkurs.
0: Kto do kina chciałby się wybrać, przypominam, numer telefonu do studia 88 400 106 4, i czekam jednocześnie na pierwszy telefon. Kto odbierze, kto odpowie mi na proste pytanie, i ten otrzyma wejściówki do kina właśnie. Odbieram pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Paweł mówi.
0: O, cześć Paweł, męski głos, dobrze słyszeć. Pawle, skąd dzwonisz do nas?
2: Z Kalisza.
0: Paweł z Kalisza. Kojarzysz tę historię, o której tutaj opowiadam, o Odyseusza i tak dalej? Homera?
2: Coś tam było w szkole,
0: nie? Ale słuchaj, mam dla ciebie pytanie konkursowe, to sobie będzie okazja troszeczkę przypomnieć. Odyseja, jak i Iliada, no przypisuje się to, tę historię Homerowi, pewnemu starożytnemu autorowi, pieśniarzowi. I ja chciałem cię zapytać, skąd on pochodził? Czy on był ze starożytnej Grecji, ze starożytnego Egiptu, czy ze starożytnych Chin? Jak myślisz? Która z tych odpowiedzi będzie tutaj prawidłowa?
2: Stawiałbym Grecję.
0: Stawiasz na Grecję. Ostatecznie.
2: Ostatecznie.
0: Dobra, sprawdzamy. Radio Centrum. Dokładnie tak, wszystko się zgadza. Chociaż ostatnie teorie to mówią, że nie wiadomo, czy to w ogóle on napisał. Tak dawno to było, że już nie sposób tego sprawdzić do końca. Ale na pewno będzie okazja, żeby zobaczyć, jak to Nolan zaadaptował na dużym ekranie. Jak ci mija sobota, powiedz w ogóle?
2: Czekamy na pogodę.
0: Czekamy. Powiem ci, może się przyjaśnić lada chwila. Z tą pogodą dzisiaj może być też różnie, bo i burze, i coś przed chwileczką padało, prawda? Też zauważyłeś pewnie.
2: Tak.
0: No ale miejmy nadzieję, że nie będzie już tak jak ostatnio z tymi gwałtownymi burzami. Nie zmokłeś wczoraj albo w ostatnich dniach?
2: Nie.
0: Udało się. W kinie też nie zmokniesz, słuchaj. Także wejścióweczki dla ciebie. Miłej soboty życzę. Nie rozłączaj się jeszcze przez momencik, dobrze?
2: Dziękuję.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 25 stopni. Póki co sporo chmur, możliwe przejaśnienia, ale też niewykluczone lokalne burze i lokalne opady. Do tego umiarkowany wiatr wieje dziś z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu, przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
6: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
5: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
7: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
5: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay, Chris Martin i jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No właśnie, a tych wersji dotyczących tych informacji jest kilka, bo jeszcze wczoraj FIFA oficjalnie informowała, że przerwa w finale ma trwać 17 minut, więc byłaby tylko 2 minuty dłuższa niż standardowa. Sam koncert miał trwać 11 minut, pozostałe minuty to czas na rozstawienie sceny i później zwinięcie sceny z murawy. The Athletic przewiduje dzisiaj ponad 20-minutową przerwę. The Times z kolei pisze o tym, że no jednak te 30 minut ma trwać przerwa. Komu wierzyć? Komu wierzyć w tej sytuacji? Nikomu. Po prostu oglądajcie mundial i finał jutrzejszy ze stoperem. Wtedy wszystko stanie się jasne. Anita Lipnicka, John Porter, Bones of Love. W każdym razie na pewno będą przerwy na Hydration Break. Wy też pamiętajcie o przerwach na nawodnienie. Zresztą mamy weekend.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Czas sprawdzić, zobaczyć, o czym media, portale plotkarskie w tej chwili piszą, co jest na topie, o czym się mówi, o czym się pisze, o czym się czyta. No oczywiście Michał Wiśniewski, mandaryna, to jest temat przewodni już od paru dobrych dni. Tym internet żyje, ich powrotem do siebie. Michał co prawda jeszcze nie po rozwodzie, ale już potwierdza się ta informacja, jakoby miał powrócić do swojej pierwszej wybranki, przed którą stanął przed ślubnym kobiercem, czyli do mandaryny właśnie. A dlaczego o mandarynie teraz mowa? No bo szybka aktualizacja, jak wygląda sytuacja. Proszę bardzo, mandaryna już odwiedziła jubilera, przymierzała między innymi pierścionki zaręczynowe, więc sprawy wyglądają na to, że będą szły w bardzo szybkim tempie. Powiedziała, przymierzając najpierw naszyjniki, że mam tutaj naszyjnik z literką M, ale potem dodała, a M jest dwuznaczny, no M jak mandaryna, M jak Michał, też może tak być, oczywiście, że tak. No potem przeszła szybko do przymierzenia pierścionków zaręczynowych, a właścicielka też pozwoliła sobie na wymowne komentarze nawiązujące właśnie do relacji z Michałem Wiśniewskim, jakoby ten pierścionek zaręczynowy miał leżeć też idealnie i komentarz, że też idealny na pierścionek zaręczynowy. No tak to wygląda. Ale jeszcze jeden artykuł w sumie przykuł moją uwagę, jeśli chodzi o te kolorowe portale. Jedna z influencerek żali się na swoją ciężką pracę. Oliwia Misztal. Nie znam pani, ale widzę, że o niej piszą. Mówi, że no to nie jest tak lekko na tych wakacjach. Na wakacjach nie ma, że usiądę, tylko musi sprawdzić, czy jest ładne światło, że trzeba sobie zrobić zdjęcie. To my tylko widzimy, że to wszystko tak fajnie, ładnie wygląda, że on ciągle na wakacjach, a nie, a to jest ciężka praca. Nam się tylko tak wydaje, słuchajcie. Także tylko możemy współczuć takiego wypoczynku. My to sobie usiądziemy na plaży i w sumie nic nas nie obchodzi. Nawet jak robią sobie zdjęcie, zanim coś zjedzą, no to do restauracji trzeba zrobić fotkę tego dania, a jedzenie stygnie, prawda? Ciężka, ciężka praca. Młodzi szukający drogi życiowej, nie idźcie tą drogą.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.

0: i wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Sprawdzamy cały czas, co w regionie ciekawego, co na południu Wielkopolski. Agnieszka Walczak dzisiaj trzyma rękę na pulsie. Jakie informacje tym razem do nas docierają?
4: Podsumujemy sobie piątek, bo on był dość gwałtowny, jeżeli chodzi o pogodę. Na całe szczęście w naszej części regionu nie było aż tak źle, chociaż było trochę interwencji. Więcej było na północy.
3: Czyli strażacy tak czy siak, no, mieli co robić. Wczoraj w regionie, ale i w naszej miejscowości.
4: W Wielkopolsce to było ponad 120 zgłoszeń.
3: O, no to faktycznie pełne ręce roboty. Opowiemy o tym co nieco już o 12.30.

0: 12.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od strażackiej interwencji. W związku z pogodą powiemy o rajdzie rowerowym po aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz przypomnimy, że warto wybrać się do Brzezin.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ze względu na warunki atmosferyczne wstrzymujemy koncerty na Białej Scenie. Do odwołania zrobiliśmy wszystko, co możliwe, ale bezpieczeństwo uczestników i artystów jest dla nas najważniejsze, poinformowali w piątek organizatorzy Jarocin Festiwalu. To jeden z trzech powiatów w Wielkopolsce, w którym strażacy w ostatnich godzinach w związku z opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem mieli najwięcej pracy. W sumie w całym województwie do godziny 20 w piątek 17 lipca PSP odnotowała ponad 120 zgłoszeń związanych z zerwanymi lub uszkodzonymi dachami, powalonymi drzewami i zalaniami. W południowej Wielkopolsce interweniowaliśmy 30 razy. Najwięcej wezwań z tego regionu było w powiecie jarocińskim. Tam w piątek mieliśmy 15 zgłoszeń, a jedno w sobotę, powiedział Radiu Centrum dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. W powiatach ostrowskim, ostrzeszowskim i krotoszyńskim odnotowano po 4 zdarzenia związane z pogodą, w powiecie pleszewskim 2, a kaliskim 1. Wszystkie dotyczyły piątku. W nocy było już spokojnie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kalisz stawia na rowery i ekologię. W sobotę 25 lipca ulicami miasta i okolic przejedzie rodzinny rajd rowerowy zakończony piknikiem edukacyjnym. Uczestnicy pokonają około 24-kilometrową trasę prowadzącą przez Kalisz, Nowe Skalmierzyce i Chotów. Start zaplanowano o godzinie 10 z głównego rynku, a meta znajdzie się na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Ugrona.
4: Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz promocja jazdy na rowerze i transportu zbiorowego jako ekologicznych alternatyw dla samochodów osobowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Kaliskiego Urzędu Miasta. Po zakończonym rajdzie na uczestników będzie czekać piknik edukacyjny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązkowe jest wcześniejsze zapisanie się. Zapisy prowadzone są do 23 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej miasta Kalisza. Osoby, które zgłosiły swój udział w pierwotnym terminie, czyli 28 czerwca, proszone są o wypełnienie nowego formularza.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu organizuje po raz 28 Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026, regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Odbędzie się ona w Brzezinach w ten weekend, czyli dzisiaj i jutro. Tegoroczna Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026 jest jubileuszowa. Odbywa się 50 lat od pierwszego przeglądu w 1976 roku.
5: Będą 2 dni przeglądu, konkursu dla zespołów, kapel i artystów ludowych. Oprócz tego będą warsztaty i targi sztuki ludowej z naszymi twórcami. Będzie potańcówka w oczekiwaniu na werdykt jury. Będzie też specjalna wystawa poświęcona 50-leciu tej Biesiady Folkloru. Zobaczymy, jak to było, jak się zaczynało w 70-tych latach. Doceniamy ten jubileusz i tę ważną imprezę i to, że przed nami już 50 lat temu ludzie zaczynali tworzyć takie wydarzenia po to, żeby zachować ten folklor.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Gałczyńska, specjalistka do spraw folkloru Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Na scenie wystąpi 340 artystów z południowo-wschodniej Wielkopolski. W sobotę Biesiada rozpocznie się o 16, a jutro o 11. Pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24P. L.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
4: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
7: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Paliwa drożają. Eksperci wskazują, że niebawem cena diesla ma zbliżyć się do 8 zł za litr. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 13. Zapowiemy także piłkarskie spotkanie. Finał pocieszenia, czyli mecz o trzecie miejsce. Mecz, którego nikt nie chce rozegrać. Ani Francja, ani Anglia. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Cały czas przewaga chmur, a na termometrach maksymalnie do 25 stopni. Możliwe dzisiaj po południu przejaśnienia. Niewykluczone są także przelotne lokalne opady i lokalne burze. Do tego umiarkowany wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 13. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Drożeją paliwa, cena diesla może zbliżyć się do 8 zł. Kilka kąpielisk wyłączonych z użytkowania, bo zakwitły niebezpieczne glony. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Michał Wierzchała. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach, o ile oczywiście pogoda pozwoli, można się kąpać, tak wynika z najnowszej mapy Sanepid, ale w głębi kraju są miejsca z zakazami. W województwie opolskim z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na jeziorze Nyskim. Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu powie Błażej Kulesza.
6: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
7: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampsa, a do Tuchela tutaj też jest dużo pretensji. Też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
6: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
7: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko i aż trzecie miejsce.
6: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
5: Ten mecz dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty już teraz po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: Prawie 15 minut po godzinie 13. Wczoraj wieczorem miała miejsce lista przebojów na antenie Radia Centrum, jak w każdy piątek po godzinie 20. Mamy nowości w czołówce. Na numer pierwszy wskoczył nowy hymn z dwóch hymnów od męskiego grania, czyli ten pod tytułem Nareszcie, Teddy Swims na miejsce drugim i nowość od Dawida Podsiadło na Błysk na miejscu trzecim. Tak wygląda podium, ale też pojawiły się kolejne bardzo ciekawe muzyczne propozycje. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na profil nasz radiowy, internetowy www.rc.fm i kliknąć zakładkę Lista Przebojów, bo tam możecie decydować i wybierać, które utwory obecnie waszym zdaniem są najprzyjemniejsze dla was i chcielibyście, żeby tę listę podbijały. Wśród propozycji między innymi znajduje się nowość od zespołu Zakopower. Piosenka pod tytułem O ten tu ja, ich propozycja na to lato. Propozycja mocno energetyczna. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 13.30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od jazdy zakończonej na budynku. To w Sośniach będzie o czujce, która kolejny raz uratowała zdrowie i życie. A na koniec zajrzymy do Lewkowa, gdzie szykuje się remont.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Z impetem wjechał w budynek. Okazało się, że jest pod wpływem alkoholu. Wczoraj o godzinie 22.30 służby ratunkowe w powiecie ostrowskim zostały poinformowane o kolizji z udziałem samochodu osobowego na ulicy Wielkopolskiej w Sośniach. Na miejsce zadysponowani do akcji strażacy zastali stojący na chodniku pojazd, w którym nie było kierowcy. Ten został jednak zatrzymany.
4: W miejscowości Sośnie 28-letni kierujący samochodem marki Citroen uderzył w budynek sali wiejskiej. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany.
2: Poinformowała Radiocentrum podkomisarz Patrycja Naczkę z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejsce zadysponowano dwie jednostki PSP z Ostrowa Wielkopolskiego oraz OSP Sośnie, w sumie 15 strażaków. Na miejscu była także policja. Mężczyźnie grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Łącznie 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zadysponowano w piątkowe popołudnie na ulicę Górnośląską w Kaliszu. W budynku wielorodzinnym załączyła się czujka czadu. Ratownicy skierowani na miejsce potwierdzili obecność tlenku węgla w pomieszczeniach. Mierniki wielogazowe wykazały aż 300 ppm. Nasze działania polegały na przewietrzeniu pomieszczeń, powiedział Radiocentrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. A więcej o tlenku węgla oraz objawach jego zatruciem znajdziecie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Sporo zmian architektonicznych szykuje się w kompleksie pałacowo-parkowym Muzeum w Lewkowie oraz w jego najbliższej okolicy. Placówka szykuje się do gruntownego remontu tzw. oficyny wschodniej. Trwają również prace geodezyjne zmierzające do przejęcia terenu od strony północnej, gdzie ma powstać duży parking dla zwiedzających i nowy wjazd.
5: Ponad 720 tysięcy złotych otrzymało Muzeum w Lewkowie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na remont oficyny wschodniej, ostatniego budynku w kompleksie muzealnym, który czekał na modernizację. W tej oficynie po wojnie mieściła się była administracja PGR-u, a wcześniej, w czasach rodziny Lipskich, na parterze funkcjonowała pralnia, bielnik, prasowalnia czy pomieszczenia na lampy naftowe i naftę. Do budynku od strony lasów była dobudowana potężna dwupiętrowa suszarnia, a na piętrze budynku były pokoje dla nauczycielek i innych pracowników. Teraz budynek oficyny zostanie przeznaczony na cele administracyjne, powiedziała Radiocentrum dyrektor Muzeum w Lewkowie Sylwia Nowicka.
6: W kwestii remontu oficyny wschodniej mamy szereg dokumentacji już zabezpieczonej i przygotowanej. Przede wszystkim mamy projekt. Tak więc na piętrze będą pokoje dla pracowników, dla załogi. Na parterze będą i gabinet dyrektora, i głównej księgowej, ale też przygotujemy minimagazyn, salę konferencyjną i taką mini recepcję. W momencie, kiedy minie tak zwana trwałość projektu unijnego, czyli w drugiej połowie 2028 roku, oficyna zachodnia, czyli ta, która od samego początku jest wyremontowana, będzie mogła spełniać funkcje hotelowe.
5: Muzeum w Lewkowie chce jeszcze w tym roku ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę inwestycji, która ma potrwać do połowy 2028 roku. To nie koniec planowanych zmian, bo muzeum stara się jeszcze o przejęcie terenu od strony północnej przed pałacem, gdzie ma powstać bardzo potrzebny placówce duży parking i nowy wjazd do muzeum. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio.

0: tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii. Przez ten kraj przechodzą w tej chwili naprawdę gigantyczne i gwałtowne burze. Do tego tematu wrócimy niebawem. Wrócimy także do tematu meczu o trzecie miejsce na mundialu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: I informacja telefoniczna od jednego z naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
2: Witam, tam na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, zaraz przy zjeździe na rondo na Przygodzicę, na prawym pasie stoi ciężarówka i cztery auta po stóczce. Jedno auto leży, dachuje w rowie. Straż i policja jadą, ale warto zwolnić i uważać. Przypuszczalnie tylko się pojawią służby, zrobią się to bardzo duże korki. Więc uważajmy na siebie i noga z gazu. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również i dziękujemy oczywiście pięknie za te informacje. Przestroga dla innych kierowców, drodzy słuchacze. Tak jak jeden z naszych słuchaczy przed momentem mówił, obwodnica Ostrowa, rondo na Przygodzice. Tam po solidnej kolizji, po solidnym zdarzeniu drogowym na utrudnienia. Niestety kierowcy muszą w tym momencie liczyć i tych utrudnień muszą się spodziewać.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: A ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński. Do usłyszenia po godzinie 14 będzie z wami Marzanna Forysiak. Marzanna już w studiu. Cześć, cześć.
3: Dzień dobry.
1: O, i mamy potwierdzenie, że jest z nami.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Dziś po południu wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe również burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w trakcie burz do 20 mm. Maksymalnie dziś na termometrach 26 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich, a w czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 14.
5: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzą gwałtowne burze. Na koniec mundial i żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji. Michał Pierzchała, maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy, w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada, zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipa trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
8: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel. Tu jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
7: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych z Argentyną. Dzisiaj mecz Francja-Anglia, początek o 23 polskiego czasu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No to szykuje się ciekawe spotkanie. 3,5 minuty po godzinie 14. Dzień dobry, Marzenna Forysiak.

0: Uważajcie, kierowcy, mamy kłopoty na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Witam, Cecilia tam. Na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, zaraz przy zjeździe na rondo na Przygodzice, na prawym pasie stoi ciężarówka i cztery auta po stóżce. Jedno auto leży, dachuje w rowie. Straż i policja jadą, ale warto zwolnić i uważać. Przypuszczalnie, tylko się pojawią osoby, zrobią się to bardzo duże korki. Więc uważajmy na siebie i noga z gazu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie Adamowi i bardzo dziękujemy za informację. I przypominam, że możecie do nas pisać na facebookowy profil Radia Centrum albo dzwonić.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Reklama.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
6: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Radio Centrum.

Słoneczne, sobotnie popołudnie, 18 lipca w kalendarzu, lata w pełni. Weekend jest od tego, żeby na chwilę odłożyć obowiązki i po prostu cieszyć się chwilą, niezależnie od tego, czy jesteście nad jeziorem, na działce, w podróży, czy po prostu odpoczywacie gdzieś tam w cieniu z zimnym napojem. Przed nami jeszcze długie letnie popołudnie, słońce zajdzie dopiero o 20:58, więc czasu na odpoczynek, spacer, czy kolejną wakacyjną, spontaniczną przygodę zdecydowanie Wam nie zabraknie. No, zostańcie z nami, bo my mamy dla Was same dobre dźwięki na lipcowy weekend, a już za chwilę Acapulco.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.com.

0: Kozłowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Najpierw będzie 24-kilometrowa trasa, a później rodzinny piknik. O rodzinnym rajdzie rowerowym posłuchajcie w wiadomościach o 14.30.

0: wcześniej daj mi znać.
1: 14.30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zacznijmy od pieniędzy dla uniwersytetów trzeciego wieku w powiecie kaliskim. Zachęcimy do wzięcia udziału w rajdzie aglomeracyjnym i powiemy o Złotej Lenie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: 6 kaliskich gmin zrealizuje projekty wspierające aktywizację i edukację osób starszych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku z dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na zajęcia na UTW. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 1 000 000 zł.
4: Są to konkursy realizowane w ramach lokalnej grupy działania Kraina Nocy i Dni. To wsparcie otrzymują gmina Ceków Kolonia, ponad 200 tysięcy złotych, gmina Koźminek prawie 200 tysięcy, gmina Godziesze Wielkie 137 tysięcy, gmina Lisków 160 tysięcy, gmina Stawiszyn 150 tysięcy złotych i gmina Blizanów 165 tysięcy złotych.
3: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W ten sposób zarząd województwa wielkopolskiego chce zarówno integrować osoby starsze, jak również wspierać ich w dalszej edukacji.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Kalisz stawia na rowery i ekologię. W sobotę 25 lipca ulicami miasta i okolic przejedzie rodzinny rajd rowerowy zakończony piknikiem edukacyjnym. Uczestnicy pokonają około 24-kilometrową trasę prowadzącą przez Kalisz, Nowe Skalmierzyce i Chotów. Start zaplanowano o godzinie 10 z głównego rynku, a meta znajdzie się na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Ugrona.
5: Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz promocja jazdy na rowerze i transportu zbiorowego jako ekologicznych alternatyw dla samochodów osobowych.
3: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Kaliskiego Urzędu Miasta. Po zakończeniu rajdu na uczestników będzie czekać piknik edukacyjny. W programie znalazły się m.in. mobilne miasteczko rowerowe z torem przeszkód, pokazy, konkursy, atrakcje dla dzieci, bezpłatny przegląd techniczny rowerów oraz poczęstunek. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zapisy prowadzone są do 23 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej miasta Kalisza. Osoby, które zgłosiły swój udział w pierwotnym terminie, czyli 28 czerwca, proszone są o wypełnienie nowego formularza. Lena Kanicka z klubu sportowego Stal LA Ostrów ze złotym medalem w skoku w dal podczas rozpoczętych w piątek w Zamościu Mistrzostwach Polski U20. Radość z triumfu jednak nie było, bo Kanickiej 12 cm zabrakło do wypełnienia minimum na Mistrzostwa Świata do lat 20.
6: Lena Kanicka do Zamościa pojechała jako liderka list rankingowych z najlepszym tegorocznym wynikiem 6 m i 7 cm osiągniętym podczas otwartych mistrzostw Ostrowa Wielkopolskiego. Celem ambitnej zawodniczki stali było nie tylko zdobycie złotego medalu, ale przede wszystkim wywalczenie minimum na Mistrzostwa Świata U20 w Eugene, które PZLA wyznaczył na 6 m i 25 cm. Kwalifikacje faworytka wygrała z wynikiem 5 m i 92 cm. 15 miejsce z nowym rekordem życiowym 5,52 zajęła Maria Błaszczyk, a 17 z rezultatem 5,37 metra Zofia Losy. W finale Lena Kanicka rozpoczęła nerwowo, ale w trzeciej serii skoczyła 6 m i 6 cm, co dało jej prowadzenie. W kolejnych próbach atakowała minimum na Mistrzostwa Świata U20. Najbliżej celu była w ostatnim skoku, kiedy to poszybowała na 6 m i 13 cm. Po konkursie, zamiast cieszyć się ze złota, skoczkini w dal Stali Ostrów zalała się łzami, bo wyjazd do Stanów Zjednoczonych był tak blisko. Zabrakło 12 cm. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 25 minut, godzina 15.

0: Uważajcie, kierowcy, no niestety taka piękna pogoda niektórych zachęca do ryzykownych zachowań, a tutaj warto tę ostrożność zachować. Kłopoty na obwodnicy Ostrowa tuż przed zjazdem na rondę imienia Powstańców Wielkopolskich w Strugach. Mamy tu wypadek, stłuczkę z udziałem samochodu ciężarowego i kilku aut osobowych. Tworzą się korki, prawy pas jest zablokowany, a na miejscu pracują służby. Chodzi o obwodnicę Ostrowa tuż przed zjazdem na rondę imienia Powstańców Wielkopolskich w Strugach.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
3: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: To już za chwilę, to największa taka impreza na świecie. Każdego roku na historyczne pola pod Grunwaldem wjeżdżają setki zapaleńców, którzy w historycznych strojach i z historycznym orężem odtwarzają wydarzenia sprzed lat. W tym roku 15 lipca minęła 616 rocznica bitwy pod Grunwaldem, a tradycyjna inscenizacja odbywa się dziś, w pierwszą sobotę po tej dacie. Szacujecie, że widowisko obejrzy nawet 100 tysięcy osób, a na pola pod Grunwaldem wyjdzie w tym roku około 1400 żołnierzy, rekonstruktorów oraz miłośników średniowiecza z całego świata. Bo w starcie udział wezmą goście nie tylko z różnych stron Polski, ale także z Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji czy Białorusi, Ukrainy, a nawet Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. No, by tylko tej zabawy nie pokrzyżowała pogoda, więcej o widowisku w wiadomościach o godzinie 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
4: Stand by.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na dziś maksymalna temperatura dla naszego regionu to 26 stopni. W tej chwili na naszym radiowym termometrze 25, odczuwalna 23. Ciśnienie spada 1010 hektopaskali na barometrach. Wiatr słaby do 19 km na godzinę. I z tego, co mówią synoptycy, to jeszcze może nam dzisiaj popadać, może też zagrzmieć już całkiem niedługo, bo jeszcze wieczorem, a dzisiaj płynie do nas cały czas ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz drożej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
6: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
5: Opowiada dowódca chorągwi mazowieckiej księcia Janusza Robert Dusza. W inscenizacji bierze udział 1500 uczestników. Zanim zaczęła się ulewa, publiczność obejrzała pokaz sprzętu wojskowego, a także odegraną przez rekonstruktorów historyczną scenę wręczenia przez krzyżackich heroldów dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jeden jest pewne, spokojnie, nasi wygrają. 3,5 minuty po 15:00.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Reklama.

0: przedłużyć lato chociażby jeden dzień. Bardzo fajny pomysł. Ostatni dzień lata, Gypsy, Guy for Money. To piosenka, propozycja do listy przebojów w Top 30. Nowe, świeże nazwanie znajdziecie na rt.fm i tam oczywiście również możecie głosować.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Oszuści niestety nie mają wakacji i cały czas działają. Ostrzeżenie w wiadomościach o godzinie 15:30.

0: 15.30, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od konsekwencji. Po kontroli w przedszkolu w Kraszewicach powiemy o Kaliszaninie, który stracił 100 tysięcy złotych oraz najlepszym w Europie obrońcy grającym w barwach MKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dyrektorka publicznego przedszkola Mali Odkrywcy w Kraszewicach została odwołana ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Decyzję podjęła wójt gminy Marta Pijanka po kontroli, która według władz gminy wykazała szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.
3: Jak wynika z opublikowanego 9 lipca zarządzenia, kontrole przeprowadzono między kwietniem a czerwcem tego roku po zgłoszeniach dotyczących działalności przedszkola. W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in. zastrzeżenia dotyczące gospodarki finansowej, przestrzegania przepisów prawa pracy, zatrudnienia córki dyrektorki, niewykonywania poleceń organu prowadzącego oraz organizacji pracy placówki. Według ustaleń kontroli nieprawidłowości miały dotyczyć także rozliczania zakupów i czasu pracy, prowadzenia monitoringu w salach dydaktycznych oraz odmowy udostępnienia części dokumentów i nagrań podczas kontroli. Przed odwołaniem dyrektorki wójt zasięgnęła opinii wielkopolskiego kuratora oświaty. Kurator negatywnie zaopiniował zamiar odwołania, wskazując m.in., że organ prowadzący nie wykazał bezpośredniej destabilizacji pracy przedszkola, a część opisanych uchybień miała miejsce już wcześniej. Mimo tej opinii wójt podtrzymała swoją decyzję. Uznała, że ustalenia kontroli uzasadniają natychmiastowe odwołanie dyrektorki. Powołała się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Od zarządzenia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Uwierzył, że dzwoni do niego pracownik Narodowego Banku Polskiego i stracił oszczędności życia. Mowa o mieszkańcu Kalisza, który przelał oszustom 100 tysięcy złotych. W czasie rozmowy telefonicznej złodziej podający się za przedstawiciela banku poinformował 40-latka, że ktoś próbuje zaciągnąć na niego kredyt. Zdenerwowany mężczyzna chciał potwierdzić tę informację, logując się do mobilnej aplikacji. W momencie, kiedy nie mógł tego zrobić, usłyszał, że jego telefon i konto bankowe zostały zhakowane, dlatego musi współpracować z dzwoniącym.
4: Przestępca polecił wtedy pokrzywdzonemu, aby udał się do swojej placówki bankowej i wypłacił gotówkę. Mężczyzna wypłacił z banku 60 tysięcy złotych, które następnie wpłacił zgodnie z przesłanym kodem QR do bitomatu. Następnego dnia miał kolejny telefon z prośbą o wypłacenie kolejnej gotówki. Tym razem mężczyzna wypłacił 40 tysięcy złotych, które również, wykorzystując przesłany kod QR, wpłacił do bitomatu.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Trzeciego dnia oszust podający się za pracownika banku zaczął nakłaniać kaliszanina do zaciągnięcia kredytu w wysokości 170 tysięcy złotych w celu zablokowania możliwości dalszego wyłudzania pieniędzy na dane 40-latka. Ten złożył nawet wniosek w banku i wtedy nabrał podejrzeń. O sytuacji poinformował policję, która potwierdziła mu, że został oszukany. I tu kolejny raz mundurowi apelują o ostrożność. Jeśli ktoś w rozmowie telefonicznej lub odwiedzając nas osobiście prosi o nasze dane jak PESEL i hasła do kont bankowych, od razu powinniśmy nabrać podejrzeń i zgłosić ten fakt policji. Reprezentacja Polski z Tomaszem Kołodziejczykiem z Netland MKS Kalisz nie tylko wywalczyła awans na EHF Beach Handball Euro 2027, ale zawodnik trójkolorowych na turnieju kwalifikacyjnym w Zagrzebiu zdobył tytuły najlepszego obrońcy zawodów. W Beach Handball Championship 2 lata temu Polska wywalczyła złoto, teraz je obroniła, wygrywając wszystkie z 8 rozegranych spotkań. W ten sposób reprezentacja naszego kraju w plażowej piłce ręcznej mężczyzn wywalczyła awans na planowane na przyszły rok na Litwie mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. I duża w tym zasługa Tomasza Kołodziejczyka, obrońcy Netland MKS Kalisz, który nie tylko zdobył złoto z biało-czerwonymi, ale także znalazł się w czwórce zawodników, którzy otrzymali indywidualne nagrody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 16.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Taksy Echo, Taksy Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksy Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Słoneczna, wakacyjne popołudnie to idealny moment, żeby na chwilę zwolnić. Jedni wybierają spacer, inni plażę, lody czy odpoczynek w cieniu, ale są też tacy, którzy wolny czas spędzają z kostką Rubika w dłoniach. Bo kostka Rubika to nie tylko kultowa łamigłówka, ale także pełnoprawna dyscyplina sportowa. W Arnhem w Niderlandach trwają właśnie Mistrzostwa Europy w speedcubingu. Ponad 1000 zawodników z 53 krajów walczy jak najlepsze czasy, a speedcubing to wyczynowe układanie kostki Rubika i innych logicznych łamigłówek przestrzennych. Zawodnicy rywalizują nie tylko w takim klasycznym układaniu, ale także jedną ręką, zasłoniętymi oczami, nawet w rękawicach kuchennych. To podobno bardzo widowiskowa impreza jest. A za kulisami wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, no bo musi. Wolontariusze mieszają kostki według oficjalnych zasad. Przygotowują je dla zawodników, a na stoiskach można podobno kupić specjalne smary, dzięki którym kostki obracają się niemal bez oporu, a na tym poziomie liczy się dosłownie każda setna sekundy, więc to bardzo ważne. Aktualny rekord świata w układaniu klasycznej kostki Rubika w pojedynczym ułożeniu należy do 9-letniego Polaka Teodora Zajdera. Wynosi on niesamowite 2,76 sekundy, a chłopiec pobił ten rekord na początku tego roku, 8 lutego.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Urwis to wodny dron, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Posłuchajcie o tej konstrukcji w wiadomościach o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa.

0: Skali Żłudzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych związany z niżem wędrującym z nadwschodnich Niemiec przez Pomorze Zachodnie po rejon Gotlandii. Płynie do nas bardzo ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Od zachodu stopniowo będzie wypierane przez powietrze polarne morskie. 27 stopni w tej chwili na moim termometrze. Temperatura odczuwalna 26. Słonecznie przez na razie jeszcze pewien czas, bo później zachmurzenie umiarkowane i duże. Ciśnienie leci w dół, teraz 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 16.
5: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zwroty w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na rosół. Michał Pierzchała. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
7: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gede-Niewiadomski.
8: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
7: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
9: Może błyskawicznie, dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
7: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
6: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
10: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. To bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
6: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej niż tylko smak.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Ach, bulion. Może niekoniecznie latem, ale jeżeli ktoś ma smacznego. 3 minuty po 16:00.

Reklama. Hurtownia Madbud Padlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Padlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245. Reklama.

0: 18 lipca, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, człowieka, który przypominał, że nawet najmniejszy dobry gest może zmieniać świat. Kalendarz przypomina o tym, że dziś Światowy Dzień Słuchania. To dobra okazja, żeby wsłuchać się nie tylko w muzykę, ale też różne odgłosy lata. Jest tego sporo. Śpiew ptaków, szum drzew czy plusk wody. A skoro już słuchacie, no to bardzo nam miło, że właśnie Radio Centrum towarzyszy Wam podczas tego letniego popołudnia. No dziś także mamy Dzień Kawioru, święto dla smakoszy i miłośników kulinarnych luksusów, ale spokojnie. Dzisiaj równie dobrze smakuje grillowana kiełbasa, lody czy gofry z owocami. No w końcu wakacje rządzą się własnymi prawami i smakami.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Gmina Lisków wyremontuje gminny ośrodek kultury. Dostała już środki, a jakie i w jakiej wysokości posłuchajcie w wiadomościach o 16:30.

0: things. Minęła 16:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, na co gmina Lisków wyda 100 tysięcy złotych otrzymane z samorządu województwa wielkopolskiego. Powiemy też o śmierci wieloletniego samorządowca z Pleszewa oraz złotym medalu tenisistki stołowej z Wysocka Wielkiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Lisków otrzymała 100 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego na remont gminnego ośrodka kultury. Dzięki dofinansowaniu w budynku wyremontowany zostanie dach i odnowiona będzie podłoga. Środki pochodzą z 6. edycji programu Kulisy Kultury. W tegorocznej odsłonie programu samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na ten cel łącznie 3 miliony złotych. Program pozwala samorządom rozwijać ofertę kulturalną i podnosić standard organizowanych wydarzeń, podkreślił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. W tegorocznym naborze do dofinansowania wybrano 32 projekty inwestycyjne i remontowe, a dotychczas samorząd województwa zatwierdził finansowanie 23 z nich.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie żyje Olgierd Weissnies, były przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych działaczy samorządowych oraz rolniczych w regionie. Miał 67 lat.
3: Blisko ćwierć wieku Olgierd Weissnies był związany z pleszewskim samorządem. Swoją działalność rozpoczął jako radny. Później pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie. Równolegle przez niemal 30 lat kierował Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pleszewie i reprezentował Izbę w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Był absolwentem Szkoły Rolniczej w Marszewie, a wspólnie z żoną prowadził rodzinne gospodarstwo ogrodnicze w Kowalewie. Angażował się w działalność wielu organizacji społecznych, rolniczych. Był prezesem Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pleszewskiej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie. Należał do inicjatorów utworzenia zakładu gospodarczego w Kowalewie i był jego pierwszym przewodniczącym. To z jego inicjatywy powstał konkurs Rolnik Ogrodnik Roku Ziemi Pleszewskiej promujący lokalne rolnictwo. Za działalność społeczną i samorządową otrzymał wiele wyróżnień, w tym tytuł zasłużonego dla rozwoju miasta i gminy Pleszew, odznakę za zasługi dla samorządu wielkopolskiego, odznakę zasłużony dla rolnictwa. Pogrzeb Olgierda Weissniesa w poniedziałek 27 lipca o godzinie 14 w Kowalewie.
2: To największy sukces w historii lokalnego tenisa stołowego. W piątkowy wieczór w Portugalii podczas Mistrzostw Europy Kadetów do lat 15 ostrowianka Aleksandra Nawrocka zdobyła złoty medal w grze mieszanej.
4: Aleksandra Nawrocka to wychowanka LKS Orzeł Wysocko-Wielkiej, działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego. Obecnie reprezentuje barwy KS Bronowianki Kraków i została powołana do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy Kadetów do lat 15. W grze mieszanej w parze z Hiszpanem Ladimirem Majeronowem zdobyła złoty medal. W półfinale polsko-hiszpański duet uporał się z mixtem szwedzkim Emil Ellerman, Sari Beniegard 3-2. W finałowym meczu, który decydował o złotym medalu, Polka i Hiszpan zmierzyli się z najwyżej rozstawionym w turnieju mixtem z Turcji, Gorkemem Ocalem i Elą Suyonter. Pierwszego seta wygrali Turcy, ale kolejne 11-5, 11-6 i 11-5 zwyciężali Ola i Ladimir, triumfując ostatecznie 3-1. Jesteśmy ogromnie dumni z naszej wychowanki. To sukces, o jakim mogliśmy tylko pomarzyć. Nie było w historii lokalnego zawodnika ze złotem mistrzostw Europy. To nawet największy sukces w historii Wielkopolski, jeśli chodzi o tenis stołowy, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, klubu, który wychował tenisową mistrzynię Europy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 17.

0: No to się fani naczekali. Street of Dreams, singiel zapowiadający pierwszy od 9 lat album studyjny grupy U2. Wydanie singla i zapowiedzi płyty towarzyszy okrągła rocznica. We wrześniu 2026 roku zespół będzie świętował 50-lecie działalności. Od momentu, gdy Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej szkole odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu. A Street of Dreams to najwyżej notowana nowość na naszej liście. 11 miejsce ostatniego notowania, które znajdziecie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.
5: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Policjanci zatrzymali trzech polskich pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym napadzie na autostradzie A9 w Austrii. Wszyscy trafili do aresztu i czekają na procedurę ekstradycyjną. Więcej o tym w wiadomościach o 17.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
5: what is going on here?
4: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
0: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
2: Reklama.
0: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Bardzo przyjemny dzień, płynie dla nas bardzo ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dopiero od zachodu będzie stopniowo wypierane przez powietrze polarne morskie. Dziś jest zachmurzenie umiarkowane i duże, ale słońca nie brakuje. Jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, jakieś lokalne burze, możliwe również burze z gradem. Temperatura maksymalna do 26 stopni, ale mieliśmy przez chwilę 27. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 17.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zatrzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
7: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
6: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 2,5 minuty po 17:00.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Reklama.

Rok 1985, Scritti Politti, Absolute, a już za chwilę w hitach ponad czasem Lombard, a potem Cutting Crew i Modern Talking.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

Słynny to Wimowski żart hulali popolo i pili kakao, tak ładnie wykorzystany w tym największym hicie Majki Jeżowskiej. Najpiękniejsza w klasie to był kawałek z 1981 roku, a wydany na jej debiutanckim albumie zatytułowanym Jadę w świat. No, bardziej jest znana Majka Jeżowska z piosenek dla dzieci, no ale to taki typowy przebój dla dorosłych. To też przebój dla dorosłych, Matwianko. Yeah, yeah.

0: Po raz pierwszy w historii Warszawy jej ulicami przeszedł Marsz Dumy. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 18.
1: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Nasza pogoda będzie kształtowana przez rozległy obszar obniżonego ciśnienia, zatokę chłodu rozciągającą się od wód Morza Barentsa przez Skandynawię aż po Europę Środkową. Początkowo do naszego kraju będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne z Atlantyku. Jutro zachmurzenie duże, ale też z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Miejscami również możliwe burze. Maksymalnie jutro na termometrach do 27 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 18.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozieł.
6: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
5: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
7: Jestem to dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
5: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości, w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kronik Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z Białym Orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Hity ponad czasem.
3: 3 minuty po 18, teraz Billy Ocean.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Szkocka grupa Wet Wet Wet i Love Is All Around, jeden z największych hitów lat 90. Piosenka pobiła rekordy popularności, spędzając 15 tygodni na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, a także stała się symbolem komedii romantycznej Cztery wesele i pogrzeb. A tak naprawdę ten wielki przebój to cover. Oryginalna wersja została nagrana w 1967 roku przez zespół The Trucks. Dzięki ogromnemu sukcesowi wersji Wet Wet Wet autor oryginału, czyli Rick Presley, zarobił miliony w tantiemach, a plotka głosi, że wydał część z tych pieniędzy na badania nad starożytnymi cywilizacjami i zakup sprzętu do poszukiwania UFO. A teraz coś ze znacznie mocniejszym bitem.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
3: I mamy weekend.

0: Reklama. Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.
2: Hity ponad czasem.

A dziś ważna godzina dla kibiców piłki nożnej. Na mundialu Francja zmierzy się z Anglią w meczu o brązowy medal. Obie reprezentacje przeżyły półfinałowe rozczarowanie i pewnie wolałyby szykować się do finału. No ale historia pokazuje, że właśnie takie spotkania bardzo często dostarczają największych emocji. Wystarczy przypomnieć rok 1958 i szalone zwycięstwo Francji na RFN 6-3, czy polskie sukcesy. W 1974 roku gol Grzegorza Laty dał nam wygraną z Brazylią i pierwszy medal Mistrzostw Świata. 8 lat później wieloczarowani ponownie stali na podium, pokonując Francję 3-2. Dlatego też nie dajcie się zwieść określeniu mecz pocieszenia. Dla kibiców to jest często widowisko bez takich już mocnych kalkulacji, z dużą liczbą bramek, no i zawodnikami, którzy chcą zakończyć ten turniej z podniesioną głową. Kto dziś sięgnie po brąz? Francja czy Anglia? Będzie na pewno zacięty mecz, a o wszystkim przekonamy się już dziś wieczorem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Szczegóły w wiadomościach o 19.
2: Reklama.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
2: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na jutro.
4: W niedzielę będziemy pod wpływem niżu z nad Skandynawii. Od zachodu będzie wędrował kolejny pofalowany, chłodny front. Napłynie powietrze polarne morskie. Przed południem większe przejaśnienia, później zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Miejscami, głównie na południowym wschodzie regionu, burze. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Najcieplej będzie na wschodzie regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich. Ciśnienie niskie i będzie się nieznacznie wahać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Trwa naprawa torów w Małopolsce. Ruch pociągów wciąż z utrudnieniami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Niebawem mecz o brąz. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pierzchała, zapraszam na szczegóły. Kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska po wczorajszym wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Nadal nie wydobyto wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torów. Na miejscu pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia i przygotuje raport dotyczący jego przyczyn. PKP podało dziś, że maszynista pociągu był trzeźwy. Cały czas są utrudnienia w ruchu kolejowym na odcinku Nowy Sącz Krynica Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Przed nami o 23:00 polskiego czasu mecz o brąz, w którym Francja zmierzy się z Anglią. W Stanach będzie wtedy późne popołudnie i na przykład w Nowym Jorku oferta dla kibiców jest bogata. Lokale gastronomiczne, restauracje i puby wystawiły szyldy, które zapraszają na wspólne oglądanie. Są też strefy kibica, między innymi obok słynnego mostu bruklińskiego i w Central Parku. Jak zdradza nam Paweł Zalewski, Polak mieszkający w Nowym Jorku, można poczuć tutaj niesamowite emocje.
7: Naprawdę można poczuć rewelacyjną atmosferę. Tu jest bardzo dużo Latynosów, to oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi, to jest w ogóle jedna wielka fiesta.
6: No mecz, przypominam, za 4 godziny. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać, gdzie zgłaszać jego występowanie i jak postępować po kontakcie z rośliną, która osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
8: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
6: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Hity ponad czasem.
4: 3:19. Teraz nic strasznego, nic niebezpiecznego, po prostu dobra muzyka. Bailando i Paradiso.

Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.

0: Przed nami wielki finał piłkarskich mistrzostw świata. Dla jednych to po prostu mecz, a dla innych wydarzenie, które wywołuje emocje porównywalne z jazdą kolejką górską. Bo są okrzyki radości, są nerwy, niedowierzania, czasami nawet takie realne skoki ciśnienia. Lekarze przypominają, że dla większości z nas taki chwilowy zastrzyk adrenaliny to drobiazg. Ale osoby z chorobami serca powinny uważać, bo silny stres i gwałtowne emocje mogą być realnym obciążeniem dla organizmu, zwłaszcza jeżeli do tego dołożymy upał, alkohol, tłuste przekąski i zarwaną noc przed telewizorem. Dlatego kibicujmy z całego serca, ale nie kosztem własnego. Warto pamiętać o wodzie, robić sobie krótkie przerwy, no i nie przesadzać z procentami. A już za chwilę hity ponad czasem, a w nich Falcon i Jennifer Lopez.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: California Dreaming i The Beach Boys. No właśnie, to są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć przez kilka sekund i od razu czujemy lato. Ta piosenka, no co prawda, opowiada o tęsknocie za ciepłem w środku zimy, ale od lat kojarzy się z wakacjami, słońcem, podróżami i oczywiście klimatem pięknego kalifornijskiego wybrzeża. The Beach Boys nie byli pierwszymi wykonawcami tego utworu. Piosenkę napisali John i Michelle Phillips, a jako pierwszy nagrają folkowy wokalista Bear Maguire. A dopiero później świat pokochał wersję zespołu The Mamas and The Papas. The Beach Boys sięgnęli potem przebój dopiero w 1986 roku, kiedy nagrywali składankę Made in USA. No i właśnie ta interpretacja dodała piosence tego charakterystycznego, słonecznego brzmienia, które to dzięki temu jest jednym z muzycznych symboli lata. Za chwilkę kolejne piękne kawałki. Już szykuje się kombi, już szykuje się grupa Łem, bo cały czas jest z nami, cały czas są z nami hity ponad czasem.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Jak to ładnie piszą media społecznościowe, Zamość jest w tej chwili stolicą młodzieżowej lekkiej atletyki. 80. Mistrzostwa Polski U20. Bardzo dobre dla naszych sportowców. Już za chwilę będzie o tym mówił Maciek Miecik. Sport, sport, sport. Halo Maćku, dobre wieści?
1: No, znakomite wieści. Sztafeta w talii przez 4 razy 100 metrów. Sprinterzy pobiegła fantastycznie. 41 sekund i 58 setnych. Najlepszy wynik w tym sezonie. I zdobyła złoty medal w składzie Eryk Krakowski, Nataniel Jędrajczyk, Nikodem Ziemniak i Kacper Górski. Dobre zmiany i świetna prędkość. No i na tej ostatniej zmianie Nikodem Ziemniak przekazał pałeczkę Kacperowi Górskiemu, który dopilotował sztafetę stali pod opiecznych trenera Michała Dolczaka na pierwszym miejscu przed Resowią Rzeszów, która finiszowała 16 setnych sekundy za Ostrowianami. No i dla Ostrowiana złoto, drugie złoto w tych mistrzostwach. Przypomnę, że wczoraj złoty medal tytuł mistrzyni Polski do lat 20 wyskakała w dale Lena Kanicka. Dziś złoto.

0: drugim zmianie. Mogli również powalczyć o bardzo dobrą lokatę. Może nie o medal, ale o bardzo dobrą lokatę. Niestety nie ukończyli tego biegu i zostali dyskwalifikowani, ale wiadomością dnia, najważniejszym newsem jest to, że Stalowcy mają drugi złoty medal na Mistrzostwach Polski do lat 20, które jutro zakończą się w Zamościu. No i jeszcze raz przypomnę nazwiska tych złotych chłopaków ze Stali. Erik Krakowski, Nataniel Jędrajczyk, Nikodem Zimniak, Kacper Górski i ich trener Michał Walczak. Wielkie, wielkie brawa dla wszystkich. Halo Studio.
1: No i takie dobre wiadomości, to my lubimy. To był Maciej Kmiecik, reporter Radia Centrum.
2: Radio Transmisja.

0: Przegrały swoje półfinały, zawalczą o brązowy medal Mistrzostw Świata już za kilka godzin. A Harry Kane i Kylian Mbappe nadal walczą o tytuł króla strzelców turnieju. O mundialu posłuchajcie w wiadomościach o 20, a przed nami jeszcze cała noc nie tylko sportowych emocji, ale też wyjątkowych letnich hitów. Miłego słuchania. Marzanna Frysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro naszą pogodę będzie kształtował rozległy obszar obniżonego ciśnienia, zatoka chłodu, która będzie się rozciągać od wód Morza Barentsa przez Skandynawię aż po Europę Środkową. I napłynie chłodniejsze powietrze polarne z Atlantyku. Jutro maksymalnie na termometrach w regionie 25 stopni, najcieplej na wschodzie. Przed południem większe przejaśnienia, później zachmurzenie duże i mogą się też pojawić opady deszczu, również burze. Wiatr słabiej umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wielcy przegrani w walce o brąz. Dziś na mundialu mecz Francja-Anglia. Diesel może kosztować prawie 8 zł. To prognozy na najbliższe dni. Sprawdzimy też jakość wody w kąpieliskach. Michał Pierzchała. Francja kontra Anglia. To będzie pojedynek wielkich przegranych na tegorocznym mundialu. Mecz numer 103, który rozpocznie się za 3 godziny, przesądzi o tym, która z drużyn zajmie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym będzie wracać do swojego kraju w odrobinę lepszych nastrojach. O starciu na przedmieściach Miami Błażej Kulesza.
6: O mobilizację w obu zespołach trudno, mówi trener Francuzów Didier Deschamps, dla którego to będzie ostatni mecz na ławce trenerskiej. To nie jest mecz towarzyski ani pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by osiągnąć cel. To byłby trzeci mundial, z którego trójkolorowi przywieźliby trzeci medal. Anglicy i ich trener Thomas Tuchel wciąż musi się tłumaczyć z półfinałowych zmian w końcówce meczu. Jeżeli pytasz, czy żałuję swojej decyzji, to odpowiedź brzmi nie. Nie żałuję swoich decyzji, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt bierni, czułem, że dynamika meczu się zmienia i chciałem pomóc swojej drużynie.
7: And I tried to help my team.
6: Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 23 czasu polskiego. Poprowadzi je Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
5: Na jutro finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach.
8: Ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
5: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Na koniec jeszcze raport o kąpieliskach. Gdy nie leje i nie grzmi, to w nadmorskich kąpieliskach według sanepidu jakość wody jest dobra i można do niej bezpiecznie wchodzić. W głębi kraju na ogół też, ale jest kilka zakazów. To między innymi kąpielisko nad jeziorem Mochel w Kujawsko-Pomorskiem, plaże miejskie w Olsztynie i Supraślu, również kąpielisko w wielkopolskim Sierakowie. Tu jakość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

più partita e da noi sempre restata col suo mambo.